Nie apnął ty sądź raz, on tym by daj. A zjuduj o las, like chodzi do sąsian. On tym by daj. Mosła to na tym ile ja wywołanem do. On tym by daj. Tym le kulał no władę nie zanu go karana. On tym by daj. Trupy wonał tym i apnął ty sądź raz. On tym by daj. Dziuduj o las, like chodzi do sąsian. Kino to łas, kino to natek stopa na borbad. Malej była pod garu linę sas. Kosłaj potacał kusiku abab. Paku su pagal, pagal. Aha ma suku badal ma gorzi da sanu. Porsą malej stagar ma borsi da kaczo. Tym rohun sa mutu je dorki da. Sato ma hostajna, tacajna aza ma bad suku. Uwafaj ma horako su.